0: sɛ wotamfo pam ɔha wagyegyew ɛfie a wotim ɛnyɛ nnotua lad bail nnotua wata bail wopia na ɔhwɛ a wobaa na ɔhwɛ wo nhyiranka awurade
1: amen
0: bible ne sɛ ɛnye ɛkɔ no ɛnyɛ deɛ ɛnko nti awurade ka sɛ mesirefoɔ wo wɔ m nei a wɔ m yɛ atamfo a
1: wɔm
0: nsɔre tia israelfoɔ
1: yi
0: wɔm nyɛ komhwɛ
1: awurade
0: na awurade no bɛkwaɛ deɛ
1: ama
0: ɛti ɛsɛ obiara sɛ ɔgyae obi a wɔtaa no ne obi a wɔgye ne obi a ɔha no ɔgya hyɛe nnipa no ma onyankopɔn
1: nokasɛm
0: wopere wo na sɛ woyɛ bi tua ne ka
1: wokɔfa se kan a
0: woatoa sensene no
1: nokasɛm
0: because ɔwɔ onyankopɔn akatua mu ɔdu
1: hyɛ nnipa deɛ
0: ɛhyɛne nnipa deɛ nnipa deɛ deɛ na ade bɛyɛ sɛ ɛfie a wotim ebi a wokɔɛ ebi a wokɔ ayie bi a wobaeɛ wɔm agyae ama onuɔma bi
1: afɔnneɛma no nsuo atɔ gu so
0: nsuo bi atɔ ayɛdeɛ agu so ɛhyɛka awurade
1: amen
0: ɛna wo so da foforɔ bi nso ataa ne deɛ ɛna wo so wogyaeɛ ma nsuo tɔ yɛdeɛ
1: agu so
0: saa ketua wei
1: ɛnyɛ
0: aketua
1: biara
0: na mmom sɛ nsuo tɔ gu so wodeɛ so na nnipa no de ne fam to awiam na nsuo tɔ na sɛ woyi a ɛyɛ aketua kɛseɛ paa na wode ama no bible no bɛkyerɛ wo nti awurade sɛ wodeɛ monyɛ
1: komnamohwɛ
0: awurade
1: nkwagyamesemfa
0: mhsɛ wotamfo bi gyegye wo a wodeɛ yɛ kom
1: awurade
0: because exodus chapter 23 verse 4 to 5 no bible ne ka sɛm bi
2: exodus chapter 23
0: verse 4 to 5 ɔka sɛ
2: sɛ wokɔto wotamfo na ntwie
0: sɛ wokɔto wotamfo na ntwie
2: anaasɛ nafurumu
0: nafurumu
2: sowafomkwanaa fa ne brɛ no
0: fa ne brɛ no
2: sɛ wohu no deɛ ɔkyiri wɔ
0: sɛ wohu deɛ ɔkyiri wɔ
2: afunumu
0: afurumu
2: sɛ ɔhyɛade sɛ ɔsɛ
0: ade so bi
2: sɛ yɛ na woammɔ no
0: sɛ yɛ na woammɔ no
2: sa no na wo ne ne nsare no
0: saa nnipa no na ntwie no na yɛmmoa no fa ne yɛdeɛ
2: ɛbrɛ no
1: saa mmɔdwuma
2: ɔsɛwotamfo no antwie
0: wotamfo no na ntwie
2: nafunumu
0: nafunumu na yɛmmoa wokɔto sɛ wafom kwan anaa wakɔhyɛ dɔto bi ase a wɔ se fa wotamfo no na ntwie
1: no
0: yɛdeɛfane
1: blɛ no sane fane blɛ no
0: na tam bia no na kyerɛ sɛ tam bia no wɔ onyankopɔn ɔhwehwɛ sɛ ɛnkɔfo ɛtaeɛ no yɛbɛyɛ wɔ mo papa
1: ɛne wɔ ntɛm bɛyɛ asomdwee
2: meyɛ bi ntuɛ m ka
1: dabi
0: nhyɛka awurade
1: amen
0: ɛna ma wema webɔa ne nwumbi sɛ wɔze wohoyiwɔde bɔwa ayɛmoa
1: ɔde kwa ayɛmoa
0: but bible ne deɛ

0: ni no ne ano na ɔhaw ba no so because wɔn a wɔn di soro abɔfo akyi nie ama wɔn kasa bebree bi ano wɔn kɔ no wɔn ne nome to saafoɔ no so sakariya di kyi mu wɔn ka kyerɛ ne sɛ wobɛtɔl mum wɔn abɔfo abrɛ ɔpɛ sɛ ɔhu naba James 1:26 a ɔka sɛ mu hɔ
1: ɔse
0: sɛ
1: obi susu sɛ ɔyɛ nyamesom ni
0: sɛ obi susu sɛ ɔyɛ nyamesom ni
1: na wanto ne tɛkyerɛma nareka a
0: bɔnsɛm kɛseɛ wosusu sɛ woyɛ nyamesom ni na wanto wo tɛkyerɛma mu anna ka
1: na mmom wɔdaadaa nakoma
0: na wodaadaa wakoma biribiaa ne wa woyɛ bɛɛye because wokipo secret yɛse sister yi pɛpɛpɛpɛ ne wɔde nam ɛhɔ a ne wahyɛ aseɛ na wɔtɛsetɛse message ayi wobɛka ayi joana number kwame na me ntɛse no message ne wagye joana number papa pepa pɛ ne wabɔ no ɛkɔ joana atɔmlaisuo saa wobɛhu ansa awadeɛ no na wona wo hɔ no to tɛkyerɛma mu naka ne kunu siesie wɛde no na ɔnam abɔnten di dwana nom ɛyɛ deɛ wɛde ne deɛ yɛsɔ dɛm hɔ deɛ obia bɔ sɛ yɛ sɛ obia nyɛ wɛde no ɛte saa da fɛ ɔyɛ wie a ne nyankopɔn de awoɔ sɛm alɔko no kasa yɛno mu kasa apie ɛti proverbs chapter 21:23 mabusa matiri aduonu baako ne yima aduonu mmiɛnsa ɔka asɛm bi sɛ
1: deɛ ɔkora nano ne ne tɛkyerɛma no
0: deɛ ɔkora nano ne ne tɛkyerɛma no
1: ɔkora ne kra firi ahohia mu
0: deɛ ɔkora nano ne ne tɛkyerɛma no yɛ na mepɛ sɛ wote word na bible no ka kyerɛ wo no yie deɛ ɔkora nano ne ne tɛkyerɛma no ɔkora ne kra no afiri
1: ahohia mu
0: na kyerɛ sɛ deɛ obia bie no ɔnya problem akɛseɛ akɛseɛ na mmom deɛ ɔkata nano no wo ma amane wo a yɛsusu ma nkɔfoɔ nhu sɛ wo ma amane wo yɛdi sika no bɛto a mede mema yi deɛ sɛ mawowɔ ho a mawowɔ ho a na obie kwan ma honhommɔne na obie kwan na obie kwan wobɛ

0: anhwɛ wo so a na yɛku herman ɛsɔlete a jewfoɔ no
1: yudafoɔ no
0: halleluya ɛberɛ no na ma ɛsta ɛnu bɛkɔ wɔ hene no
1: bi
0: nanso ɛster de ne katoo hɔ sɛ sɛ mekɔ wɔ hene anim mpo na sɛ manya adom wɔ n'anim na ɔkumi mpo a mepɛ sen sɛ memamfoɔ bɛwu nti ɛster de ne kra too hɔ ɛma abusua no na bible sɛ ɛberɛ a wɔyene no ɛhu no no wɔtene ne poma ɛhwɛ ɛster so ɔbaa papa no ɔde ne kra to hɔ ɛma abusua no ɔbaa bi tumi wo boso mmiɛnsa no wakɔto akora no ama bɛrima na ɔde ne tira bom ɔyɛ widi ne koraa sere bɔnsam sɛdeɛ ɔbaa tan ne ne ba bible sɛ yɛfa ne sɛ akokompo no kokɔ akokɔ abakokɔ sɛde ɔsi ne neteɛ fa wotwa mu a na aboa kokɔ di w'akyi ma nti baata tumi to ne magu bosome nsanka
1: awurade
0: sɛm no tiɛ ne yie paa wo ɔhema ɛster wɔde ne kra to hɔ ma abusua no sister sɛ wokuna adwuma sɛeɛ a wode wo kra to hɔ ma abusua no
1: anaa
0: halleluya
1: amen
0: sister ne ne kuna adwuma sɛe nti ɛbɔfoɔ okunu bɛduru fie siesie no na waduru no yɛwo fufuo agye awie pepam de asi awie ma ma na wo ne yɛtam akosua ne yɛkɔ pɛn kradɔkono bunch bunch ha mmienu ɛnam no yɛtɔ ɛtɔ ne ti yɛagye ma kɔ atwitwa halleluya
1: amen
0: ɔbaabɔ ne de ntɛw kɔma ne ntɛw dɔkono kɔma ne kunu a ɔde ma no worɔ okunu no awiane bɛrima adwuma sɛ yɛ a na nkyerɛ ne awie yɛa no no sister bible ne sɛ deɛ yɛkɔ no ɛberɛ bi bɛdu a ɛmaa nso bɛsosɔ bɛrima baako mu
1: ka sɛ yɛbɛtɔ yɛduane yɛhyɛ ntadeɛ
0: genesis 27 verse 1 sɛ bɛrima woankɔhyia wɔbaa papa ne sɛ wokɔhyia wɔ baa bi te sɛ eve a ɛɛfɛ ɛɛfɛ sɛ ɔ se eve hu duaba no ɔhu sɛ duaba no ɛɛfɛ wɔte bidi a yɛdeɛ ɔbaa bɔ ne bi wɔ hɔ a adɔma bi a ɛbɛtwa mu biaa wɔbɛfrɛ ɛna yi ase ntoma ɔbɛtwa no wɔfadeɛ ɔtwa ɔfa kodwo kyerɛ ɔfa yamoa ɔfa manu ɔfa sister maame ɔbɛtwa ne nyinaa ayi ase ntoma kɛkɛ halleluya ayi ase ntoma kɛkɛ wo a ne kunu ntwa ama no no ɔkɔ ayie ne baayɛ no ɔbaa bɛsi akɔda a ne ho nnoɔma paa wɛ ɔbaa bɛsi a wɔkɔda ne ho nnoɔma wohyɛ aseɛ sɛ woyi a 12:30 anadwo wobɛyi ɛbɛbɔ anɔpa 8 na woda so worɔ ae sɛ sogyani a ɔkɔpata congo
1: warhwɛ
0: halleluya
1: amen
0: tumi ma bɛrima adi n'ani hwɛ wiem hwɛ light a bɛrima ɛda ho bubura bubura bubura bubura bubura bubura tie na tie na tie ne yie paa genesis 27:1
1: ɛti fiasɛ ma sɛ jacob gye isaac nhyira
0: nhyɛda awurade
1: amen na isaac
0: yɛnkɔhwɛ wɔbaa bɔne bi ɛwɔ genesis 27:7
1: na isaac bɔ akɔkora na n'ani nso yɛ
0: kufukufukufu
1: na ɔhunu adeɛ
0: halleluya na kyɛ sɛ yɛ norma a wonyini a ɛwɔ sɛ w'ani yɛ kusukusu
1: ɔma ɔfrɛ ne ba panyin esau ka kyerɛ ne sɛ
0: ɛna ɔfrɛ ne ba panyin esau
1: ka kyerɛ ne sɛ
0: ɛka kyerɛ ne sɛ
1: meba na ɔgyee so sɛ hwɛ
0: menie
1: na ɔse
0: ɔse
1: agya mabɔ akɔkora
0: mabɔ akɔkora
1: na mennim mmɛwuda
0: ɛda a mede bɛfiri wiase
1: afei
0: meba
1: fa ahyɛdeɛ wagyan kotokuo na wagyan kɔ nwuram kɔpɛ
0: ahanamu
1: kɔpɛ hanambrɛ
0: me ahanam ɛbrɛ me
1: na no a akɔno aduane
0: halleluyabrɛ
1: me
0: na no a me akɔno aduane sɛdeɛ mepɛ
1: brɛ me na menni
0: na menni
1: na mekra nhyira
0: na mekra nyɛ deɛ nhyira wo
1: nsa na mawu
0: nsa na mawu saa sɛm wo yɛakyerɛ ne ba ɛsɛ no
1: rebɛka tee sɛ ɔrekɔ kum nam na aba
2: aha
1: na Rebecca ka kyerɛ ne ba Jacob sɛ
0: ɛhɔ na ɔba abɔne no ɔfrɛ ne ba no ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ hwɛ matise
1: matise wɔ gyare kasa kyerɛ wo nua Esau sɛ
0: ɛhyɛnka wura
1: ne kɔpɛ ha na mbrɛ me
0: aha
1: na no amakɔ ne
0: bi ani ntompo bɛwura ne mu
1: na menni
0: enti yɛ ɔnyɛ fast meboa na ɔnkɔkye deɛ mpɔnkye ne bi mmra
1: ɔno akɔ no aduane ma
0: na ɔmfa no akɔ no aduane
1: na
0: nhyira a na agya asiesie no akora no mfa nkontompo ne nadaa nkɔgye mfiri ne nnuɛ nsɛm ɔba bɔne yɛwɔ ma bɔne bebree wɔ hɔ a wɔmde nsɛm de awura yɛmma tiri mu a ɛnɛ yɛmma no koro apɛyɛ papa no mu ahwɛ
1: dabi
0: bɛma bi wɔ hɔ yɛ big mistake ɔtɔ buro nyataade a ɔkɔna nkwalaa no daa na ɔde ama ne yere
1: sɔre afa
0: nkwalaa no sɔre afa ma wɔ halleluya
1: amen